0: Radio Avers.
1: Na pewno nie pamiętajesz, co powiązuje nas z miejscem, jakie przejeżdżają.